tylko miałeś w stole. Nie wiem, gdzie ja antwort krew. Słał op fasał, gestał, op